0: Witaj festiwal Miłoczanskiej Skale. Je wczera do południa wszelakore dziewarniczki poskiczał, a wieczor koncerty Berlińskie Drohi, skupiny Janka Hanka, a też od Jake Schwarz. Wopytowario, a też sobu zariadowa. Jan Wesela, bych uspokojom. Tak wczera wodnia miniachu.
1: Wopchodź wulkotne, bośmy jara wiele hości mieli, te koncerty są wopchodź krasne bóle i walboga wałdzicjo. Co mi jara lubiło, też zase jemo te serbskie krótkofilmy tak widzieć, by w obchodzie cool. Też ten polski act, ten Oskar Mio, hat to ja nie jestem oczekował. Also, so taka dynamika nastane.
2: Mi so lubi, kuczpa, haj, jara bisane.
3: Ho, se zmakaju dolno a górno serbe, a to jo wesemnie taka umina miaze modosnymi, miaze umiecami.
2: To einfach haj, lochka atmosfera, jara mionescete, jara ničo hektisce fejne.
0: Vite festival staje serbsku rieč, serbsku hučbu a vumjostvo do središča a tež miestopne zetkavanja. Viacobo Vite festivalu svišiče potom jutce pola nas v rajnčim vusovanju, jutce zaso cele pozvučenim vašnju od 5 do 9 vusovame.

krótko donapojenie. A z tym jest czas za mnie nasze dżęcniejsze niedzielne wusowanie zakończyć. Ja jestem Katka Pepelec, a se wieselu, zostym was nie tylko tu też na niedzieli, smy was krótka przewodzić, jeden na pół godziny, szako smy wusowali. Miestrujem smy zladowali na czerowszy wieczor poezji na cześć Ciszyńskiego tu w Budyszynie a na Witaj Festiwal Miłoczycach. We wonym wusowaniu je nas dżęca Beno Bielk sobą do Wietnama zał. Jeli zostrze tutun reportażu skomdzili, żaden problem, w naszej app MDR Serbia, albo też w audiotece ARD Sounds ju jeszcze namakacze, możecie si ju dżeszkuliszcze przeco lubi czytać. Przyjęłam się jeszcze rianu niedzielu. Bożymy!

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio. Žižek Radio. Ovia váš Žižek Sebastian.
1: Zaskego programa. Zase jo tak daleko. Lube Žiši, co my se zabieraš s jadnym muzikovým instrumentom? Sebastian Elikowski-Winkler, jo vám južo šake instrumente předstaju, a ktere instrument joga žinsa nareže? Słuchajša.
2: Titel tošte muziki, ak što rovno slyšali, jo vedna muzika. Napisał ją przed 300 latami komponist Georg Friedrich Händel za angielskiego krala George Prednego. A grali su tęcastu muziku gaśjobu kral duce perece temze. Muzyka a weda, to zapszałem derie gromadu pasują. To jo se teke neskery myslił amerykański przyrodowiednik Benjamin Franklin. Wenio unamakał a uwijał gważanu harmoniku. To je było w lisie 1701 a 600. Kak taka gważana harmonika ugleda, szako wielkie szkle z gważka wiertaju se na jadnej horizontalnej wese nimski akse. Przedstaw się, se to ako gważanu walcu z wiecej zielą. Zugi nastawaju wetom, aż ten ak grajo dotykują z mokrzowatymi palcami krzomu tych szkło. Wolfgang Amadeus Mozart jo za ten instrument samo napisał jeden kus. Ale teke wy mężo się sami cynić muzyku zwedu. To jo cało laszko. Szykno, coż za to trzeba się? Su niekotare gwarzki. No, a se wie weda. Gważana harfa gronie takemu zestajeniu. Szako rako wielkie gważki, napełnione z wedu stoje jeden przy drugim na bliżej. A tego trzeba muzykar mokrzowate palce. A wen we krejzu suwa palce z wiercha na około ziery gważka. Przy tom nastawają usokie pince cezuki. Weda meżo z takim spiłaś, ale meżo wena iści nieco drugiego. Na drugich kontynentach w Afryce, pod północnej Ameryce, a krótko zacznie Azji znają wedne bubony. Weni uglidają szuzi piczku inac. W Afryce na przykład pleją we wielkim sudobiu prozna połszkla. Do niej biją z wesebnymi klapcami. Usukość zuku wetwisuje wet tego, jak wiele połyczają w tej szkli. Gaż tłoce szklu dłymi do wedy, se zuk zmienia. Nie więcej peziwabny wedny instrument jopak hydraulis. Kronie jemu teke wedne orgele, a weni su byli znaty już przed długim czasem w dobie antiki. Toż ten instrument jo nam duszu rana forma orgelu. Przy wednych orgelach plumpa se połyć do wieczołego kesioła, kęś jo do dołojka wecenione. Kesiołoju gronie pnigios. Toż ten wieczoły kesioł stoi we wedowym sudobiu. Połyć utłocy jo wedu, a stupio z kesioła we sudobiu do orgelowych trantałów. Połyć musisz pak stał nie plumpaś, aby siść bestał stabilny. Weda a muzyka, to nam duszu gromadu pasują, ale nie to musim takie jaraz sobie upytać niekotare głaśki.
0: Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, koniec!
3: Kontrola 2.

0: Jo, my glidame krotko do Garnie Łużyce. Dwa dnia są swieszyli we Miłocicach na litosnym Witaj Festiwalu. Festiwal nie jano z makaniszo lubowario serskie muzyki. Takie wiele serskich muzykarko a muzykario, producento a spechowario se tam zmaka. Weni są związane we jadnej seši a tej seši se kroni nowa serska muzyka a ta sesja przy tej gośpie przepraszała na zmakanie, to ja była już o pieczk. Ako sobozawożar Daniel Hefner, ja nam gronio supiedali.
1: W aktualnych muzykowych projektach ludzi na przykład przygotujemy studio w Turu w Dolnej Łużycy za nowemba. Są muzykajem rozmiej, domy oglądasz, a nowe muzykowe projekty planowasz. A také subsobfestival 5. septembra bužo.
0: A to ako gronené 5. septembra ve Vericach po sliednem údašu oni opetajú namakáš za subsobfestival jeden nový format a ku tej studiovej túrie ako joven ho spomnil mogu ešte groniš to bužo jedna šansa zeznáš produkcijské a nagravajnské studia ove Dolnej Łużycy vesebne okovo Hošebuza to sú potenciálne miestna Zdaštěky za vaše příduce serské muzikové produkcie abo albume, datum té tury cenným ještě znáte. A to je o muziková produkcia ved serského programa, ved nás. Juliana Nadbo zpívá o prýdnera své Slipenské narice a ve nažom do té gule.

0: W swoim jasecnej kolumnie, tak ja to widzim, rozmysluje autor Bernd Bitkunings ten raz w tom, co to groni, gaż Trump mieni, my musimy mieć ciach przed komunistami. A zawieszcie namakają autor teke pesilgi do dolnej wóżycy przy tom ze zmyrka tym weckom sobie.
1: Przy gożbie 250. jubileja zabożeńskiego datuma USA jo jej prezydent Donald Trump przed wobgrozowaniem świata przez komunizm warnował. Sywie, podpłynocna Korea nie dają se tak laszko bombardirować jako Iran, dokulaż tamny wiednik Kim Jong-un ma w obszaudu atomowe bomby, a aby kraj przed agresorom zaszczytował, by te zawieszcze wużywał. Ale znasz jo Trump przy warnowaniu przed komunizmem skierje na Łużicu myślił. Nic jano aż Serbe jako prawobydlarie mają na niektórych szulach jeszcze serbsku wódzbu, a jano mało Serbu jo odwisne od socjalnej pomocy. Nie, towarzystwo eine Spinnerei jo w juniu tworzenie nowej drogi miaze industriowym parkom Czarna Plumpa a z warbowastwym obcerkom przy milinie Hamor zadorało. Przy tom, by se przez tu drogu jestny czas wo 8 a 46 sekundu przekroczył, coż by wielki użytk za strukturną zmianę miał. Ale zastojnstwowe sutnictwo w Dreszczanach jo rozsłużiło, aż szkoda za przyrodu a kosty w wysokości 36 milionu euro po sporomnie drodze nie by stojali w strułym pomierie. Ako niega w komunistyckim czasu, wużytk za wobydlarstwo płaci więcej ako zajmę jednotliwych ludzi. Mimo tego niekże se starjejsze w chorzbusu ze z tym wodnamakasz, aż w bliskości w zakładnej szule ich dzieci stoi automat za elektrocigarety, energy drinks, a dalszne niestrowe drogi. Ale kazniar, der Gesetzgeber, widzi to tak, aż nie można nastajenie takich automatów za dzieci zakazać. Jasne, w komunistyckich krajach jo konsum kanabisa dzisiam zakazane. W pszałych demokratiach nie musisz dzisiam pak nic zakazać. Przez szulu a internet są już 10 letne tak mudre, aż sami wierzę, co im tyjo, albo nie tyjo. Ale za zdaszim, jo w niemskiej wielka kupka ludzi tego mienienia, aż nam nie grozy komunizm, ale faszyzm. Tego dla su po tysacach przeciwko strońskiemu zjestoju AfD protestirowali. To jo drie czoszku dziwnie, dokulaż po kazni musi każda w niemskiej dowolona strona każde drugie leto taki zjest odmywać. Potakiem su wobszelniki na demonstracjach se z tym indirektnie przeciwko płaszywym kazniam protestirowali. Weto, jo taki protest dobre znamie za wobchowanie wiestych lichotów, na przykład pszało na zjawny protest. My by pak zajmowało, lec suse teke buria, żywa szerie, a wienniki niemskich koncernów na protestach wobżylili. Dokulaż ten czas, neo Adolf Hitler na Wolbach nie więcej głosów od studentów, żurnalistów albo serbskich wumiłców dostał, ale od tych żywaszerio, któreż nie są mieli w Weimarskiej Republice dobrą perspektywę. Takich niespokojnych żywaszerio a buru jowe niemskie zase wiele. A mimo pieniędzy niemskich koncernów, nie by hitlerowe knieżastwo raska lieto w Amsze wostało. Szpańsko-amerykański filozof George Santayana jo już przed 120 letami pisał, kto się nie wspomina na zachodność, jo k tomu zasłużone ju wospietowasz. Takie ja, Vidím to tak.
0: Tak, ja to vidím, to je bolo minenie ved autora Bernda Petkoningsa.

0: Wczoraj opytali śledowaś tekstu już spiła, już wam rzec zdała znata, ale we to nieścio megalinic rozmieś. Spiwał już spiły dre niewiecej uspiesznie planowany rzec świata Esperanto. Przycomż połydarią Esperanto registrirowaś niejo takie laszkę.
1: To jest Szyszko Gronić, a ja już przecież było Szyszko Gronić. Za Esperanto nie dają lud licenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdarie żynca takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło jo szyszko pomienić eksaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektu sobu zioła sier. Zioła niścia za serskie kubłańskie uwijanie hesibus metop tasiński. Umyślił jo sobie Esperanto Gates Ludwig Laser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedponocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskie jatensas suszało do rusojskiego mecnarstwa.

В Białostoku byli żywy Żydy, Polacy, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu, kulturu a religią je obdawała zamenowa wet ranego zizietstwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etnickimi kubkami, a progromy przeciwo Żydom, sususzali do reality.

0: to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, ja gramatyski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytu. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżkę za słowianą, na przykład ten artykuł la. Ako takie wiecy, kiedy są ścieżkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład węcy ta swoje knigły, Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś węcy ta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mnie to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przawidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednie złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, Esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić, miese groni, mieto, to bujo Esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hösebuzu, by było mi lodzas en Hösebuz, a że bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wi parolas la soraban, albo teke jo pejdam Esperanto, mi parolas Esperanton.

0: papierki u waporidze.
1: Mieto ptasiński nie uci w dolnej łużycy jano dolny serskoriec, ale tege esperanto. W roli esperanto ma jasne mienienie.
2: Znate jo, aż dajo serby, kęć su uknuli albo uknu esperanto, a teke wiele esperanto pejdario uknio serszcinu, dokuleż esperanto pejdarie mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znate serski esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až esperanto ma přihod ako menšinová riec, žen môde esperanto pejda džinca nevyží přihoda esperanta ako univerzálnu riec. Žen nioco, aby se státy v UNO važili v esperanto. To převostajeme engelštine. To je snaž ta největša změna v esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece esperanto nosaria vysebnej kultury a już o nic więcej jako konkurenca angielszczynu. A to jo takie moje mienienie esperanto jo żiel europejskiej kultury.
1: Viktor Zakar z Hesebuza, zorabista, sobudziła się na Uniwersji BTU, gleda na rolu esperanto radnie wiecej krytyjski.
3: Saluton, to jo jadno z dveju słowów, na kotarež se derje dopomniam. Esperanto jo jadna riec, kotarež som uknul na jadnom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Warner, a ja se na to derje dopomniam. Vnio to vegin derje ucil. Riec nejo se me tak vegin spodobava, dokulaž jo me celý cas dopomniam na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaž jo bylo esperanto podobne italske rieci, mi je to ugledalo tak, ako by to bila bleda kopija italske rieci. Se vie, su bili teke rieci z germanijskih a slovianskih riecov, ale ta italsčina jo převagovala. Na esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaž viem, až se organiziruju seminari a legva za esperanto, a derje se dopomnijom na jaden fakt, jadnu cinitošć, gaš luš. Pejeda svoju maminu riec na takem legvje za esperanto, pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje až gaš jaden luš, pohada s italskije, a pejeda italski, a nic esperanto, v tom legvje, pen se jomu groni krokodilo. To jo se ve svegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jadno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece esperanto, ale nja mogu se dopomnjati na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jadna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.

0: Cześć, 20 Julia na dniu Esperanto świecie na całej ziemskiej kuli we zjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pomienionych unua libro prydny knigły. Około tego datuma wytmiejo se uszy tego każdy lieto wiecidniony Esperanto Światowy Kongres. Ku 111 letnikoju zmakaju se lietosa wet prydnego do 8 augusta w Gracu w Austrijskej. Nie gledajucy na wiele seru krytyku, a pebrachujucy przypezna się, obstaje Esperanto dalej aż do zińcaśnego. A na całym świecie dej byś 2000 do 5000 maminorycnych tej rycy. W niemskich zastąpstwach, kazniach albo szulach nie eksistuje żadne oficjalne przało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych niemskich uniwersytach pebituju Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingwistycznych projektów. Cało inaksza jozinca sytuacja w Pelskiej, powiedział Mieto Ptasiński.
1: Jo, zinca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie cało praktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredek między partnerskimi miastami. Tak dają niemskiej oficjalne Esperanto miasto, Harz Gorinach. Je to miasto Herzberg am Harz, a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miastem Gura se wytmiewa cało w Esperanto. W Wóżycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyjskiej młodziny, na przykład w Berkołach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto dolnoserszczyna, dokoli aż wiele esperantistów rady uknio nowe riece, a przede wszystkim mięsie nowe riece jako dolnoserszczynu.

Ja, s tymi muzikalskimi zukami kupki Esperanto, Desperanto z Kopenhagi w Dańskiej skończyło się nasze uściewanie ku gośpie Międzynarodnego Dnia Esperanto. To się spiło, ako teke szykne dalszne w uściewaniu słysze spiwali w Rece Esperanto. Dalszne interprety su byli między drugim brazylijska pop-rockowa muzikowa kupka Merlin, Kajto ze Frisiskeje w Niżozemskeje, a szwedzka rockowa kupka Persone ze Stockholma. Vo svojich pomerach ku tej rece stej pejedavej Mieto Ptašinski a Viktor Zakar, autor a pejedar uštivania jobu Sebastian Elikoski-Winkler.

0: korzystania.
1: Jadno borsakowe gele mamy w tym całym tydzieniu. To gronie jadno gele, ako stoi na naszej liścinie, a gaś wyszczo mieli borsak w tym tydzieniu, a tylko rad, cośo, aż my wam gratulujemy. Pon napiszcie nam jedną informację ze smilku, a pon pomagamy dalej sobie. So, Jinsa, pak ja gratulujem Emrich Holz Gertojus Ronego, a tamne jego towarzystwo, na niego myśli, to jo towarzystwo nie byli stwór, wet tam przyjdu te najlepsze życzenia k corecznemu. 6 a 6 czasy temu borstakoju, wystęczo dobre myśli, a przecie przy mecach ze 6 a 6 czasy tlitami gase to żywienie, akle zachopio, nicka.